0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je zakon.

0: Town. This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Sheeran.
1: Here's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Radio Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

kaj boljšega delati ne znali. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Ko sem je?